de gagner tout. Après tout va laisser tout. Moto akosonga putulu, moto akokufa kaka. Moto akosonga putulu, moto akokufa kaka. Bongo na bongo pe mokili e bande suka. Bongo na bongo mokili e banda e suka. Moto akosonga putulu, moto akosonga putulu. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo

Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila, Torkulila,